Jerdaj zakładaj goje. Kuj gorgu pani kaj para pugi, tak tatia i rokije. Parkanchu ma chitai bhanera sangama rakhera sathi sabha. Eklai ghor gupa bike kuru kuru pasta bhaye madhava. Chelne dipimani li shishu tai dekhnu bhaye krishna le. Dekhi ek naya vyakti uccha swarale chichaye tyai daile. देखे तो